na me yo yi ayirabo abusiafo aka na wa ho owa ho ma na na chichiri mi na su ale ha yesu yesu kristo hey ni mo je no